Perwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty? Bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze, łemki wskoho radia LM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Trzy Świty. Dneska 24 dzień czerwcia 2023 roku, już wieczorna pora. Zaczynamy naszą audycję. Dneska już nomirotynka mamy dost wielki, bo 1220. Jest sereda, seredyna roboczoho tyżnia. Dobra pora, żeby odpoczać z muzyką i z dajaką prymną lekką besidą. Zaczale sme chneśni od tynok od muzyk w tak bliskoschidnym klimati. To była kooperacja Balkan Beatbox i ansamblu Ała. Słuchali sme śpiwanki pidna hołowką Kum Kum. I budeme prodążaty taku kus egzotyczną muzyku folkową, oczywydną muzyku, posłuchamy daszto z Madziar. Pered nami kooperacja Bohemian Betiars i Parnograst, to puszczu wam dokładnie śpiwanku Pidna Hołowką o folu Rożsa. No a pak posłuchamy daszto połemkiwskie w Kińcy, to budut Dularowy Bracia i śpiwanka Pidna Hołowką Dunaju. Zatim z takim muzycznym zestawem zaczęliśmy naszą audycję i budeme prodążaty. Przed nami veloch interesujących riczy do besidowania, do powidzenia, oczywiście fakty związane z chneśnią datą, do jak riczny ci świata i tak dalsze, jak i tiż pojechamy do następnej dalszej derżawy w oświti. Poklasz to muzyczna przerwa, leszam was na paroch minut z tą muzyką, a pakwertam i budu prodążaty audycję Trzy Świty.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy dwa muzyczne utwory. Przed chwilką to była łemkiwska śpiwanka ensemblu Dolarowe Bracia. Śpiwanka była pidna hołowką Dunaju. Rańsze słuchaliśmy po madziarsku Bohemian Betiars i Parnograst i śpiwankę dokładnie pidna hołowką Ofolu Rożsa. No i dneska 24 den czerwcia i jest to 185 den toho roka. Tak naprawdę to już prawie mamy połowu 2023. Do Sylwestra liczyło się 190 dni. Mamy 26 tydzień toho roka. A przypomnę, że ciły Rik maje 52 tyżny. No i z hitsonciach dneska było 4.15. Oczywidno sud to informacji tyka i uczy się polskiej stolici Warszawy. Zachycęcia budę w Warszawie o 21.01. No i już sme po litnym sącestojaniu. Poklasz to i szczytny sud dołch i budu tak barz dołch prez szto najmniejszy miesiac. No ale już kole budu wam być duwaty właśnie o kiłko dołszy albo krótszy od rekordowego dnia jest chneszni den. No to właśnie już to ty informacje budu zmieniać się, bo budu informować, że dny robią się coraz krótszy. Dneska den poklasz to, no 16 hodyn i 46 minut trwat jest krótszy od najdłuższego poklasz to o 1 minutę, ale już w piatneciu odwatne, kole wam budu besiduwaty, to samo, to już budy incza informacja, że do den budę dołszy, korotszy od najdłuższego, już o bilsze minut. No ale poklasz to totaliczny ciamet, że najkorotszym, a najdłuższym dniom wroci w Warszawie jest wielka, bo wynosi 9 hodyn i 5 minut i właśnie od jółko dołszy od najkorotszego chęska jest den. W Warszawie mamy astronomiczne lito i dopieroż to się zaczęło. Jeszcze to ta pora roku budę znamy przez 90 dni. Prodełżajmy muzyczną podorożę. Teper i hamy tam, gdzie kus studeno i nie takich rekordowych tropikalnych upalił jak w Polsce, to pojechamy sobie na Farerskie Ostrowy. Elin Bor, tak nazywa się wokalistka z totoj zakutyny Europy na serdynie Atlantyku. Posłuchamy śpiewankę po farerskie u Mejkundi, a pak puszczu wam dynamiczną śpiewanku z rusyńskiego świta. To bude ensemble Hrdza i śpiewanka Pidna Hołów Stefan.

Słuchale z ansamblu Hrdza. To była śpiewanka bardzo energiczna, bardzo taka żywa, pidna hołowką Stefan Oczwydno, kojarytet i tot ansambl, i tot totu śpiwanku, i tisz kojaryte hoło z wokalistkę, jaka śpiwa właśnie w totym utworii. Rańsze słuchaliśmy zas czochosy na oborot, bo to była muzyka z farerskich ostrowiów, z daleko i północ, na serydynie Atlantyku są takie ostrowy, tam by śluć i śpiwajut po farerskie. Słuchaliśmy Elin Bor i śpiwankę pidna hołowką Umej Kundi. No ale wertamy do chneszczej daty 24 czerwca. Mamy liczniciu urodyn Michała Wałkowskoho, który wrodył się w 1837 roku w Nechwali Polanky. Jest to region Zemplin i to udyżnia austriacka imperia. Michała Wałkowskoho kojarzymy jak grekokatolickiego świaszczennika, karpatorusyńskiego historyka i pedagoga. Michał Wałkowski, jak bardzo znany profesor, napisał i wydał podręcznik Historia Madziar pro narodne nacjonalne szkoły. Podręcznik podawał historię madziarskiego królestwa i to ta historia orientowana była na rusyńskiego czytatela. Knycha mała aż drugie wydanie w 1880 roku, które było dopełnione bardzo detalnymi informacjami o roli uczasty Rusyniów w historycznych podijach, jak i o wlejaniu to tych podij na Rusyniu. Zatem no, dla Rusyniu żyjących, albo na Podkarpackie Rusy, albo na Priasiłskie Rusy, to właśnie tołdy w XIX stoliciu, to ty podręcznik Wałkowskoho były bardzo ważne. Chneska tiż mamy liczniciu za smerty Wasyla Komendara, który wrodził się w 1926 roku na Podkarpackie Rusy, a w mer 24 czerwca 2015 roku w Uszhorodii. No i Komendara kojarzymy jak uczonoho, jak doślidacza i biologa, profesora i aktywnoho chranytela ekologii Karpat. Teper kus może muzyki, a po muzycznej perwi powiem wam, jakie świata chneska mamy. Poklasz to przed nami słowacka muzyka, dokładnie ansambl Komajota, który pochodzi z Priaszoła. Posłuchamy śpiwankę pidna hołówką rano w nowinach. Pak puszczu wam dasz to po polsku, to był dekwiat jabłoni i bum bum orkestar. Posłuchamy śpiwankę pidna hołówką idzie zima. No może właśnie w takiej pory roka jak lito, to czasem dobry posłuchaty dasz to pro studeny pory roka, tak żeby no poczuty deki balans, albo po prostu ochołodu od temperatur, jakie są od minułego weekendu właśnie w Nałemkowyni i w Zachali, w Bilszosty Polszczy. Zatem posłuchamy Komajotu, a pak kwiat jabłoni, a pak doznamy się, jak świata chneska prochodiat.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

skończyła się muzyczna perwa, a pustyłem wam dwie śpiwanki. Kwiat jabłoni i bum bum orkestar czuliśmy przed chwilką. To była śpiwanka po polsku, pidna hołowką idzie zima. Rańsze słuchaliśmy komajotu z Priaszoła i śpiwanku pidna hołowką rano w nowinach. Dorochy, chneska mamy dwa ciekawe świata, jedno bars oficyjne, a drugie kus barże może neformalne, ale też ważne dla naszego mentalnego i lubownego życia. Ale po klasztochneska mamy Międzynarodny Den Żen w dyplomacji. Jest to oficyjne świato zaklekane Organizacją Zjednoczonych Narodów i jest to świato, które poświadczone jest udziałowi żen w dyplomacji, w zagranicznej polityce, w negocjacjach, w pokojowych procesach i też w byciu częścią międzynarodnych władz w różnych organizacjach i dyrżawach. No bo to tych żen w dyplomacji jest mniejszyna tak naprawdę i takie światło przypomina, że one też mogą brać uczest w wielkich procesach, w wielkich riczach, jakie prochodzą w oświeci. Okrem Międzynarodowego Dnia Żen w dyplomacji, chneska też mamy Den Obnymania. Tak naprawdę to świato, to winnyśmy praznować sztodenni, bo obnymaty to dobry się dla zdrowia i takiego mentalnego, lubownego i żeby po prostu regulować swój nerwowy układ. To świato bardzo w oświeci znamy po angielsku free hugs. No i jest to świato, które wymaga kus zaangażowania. Obnymania jest to bardzo dobry sposób, żeby wkazać drugiemu człowiekowi sympatię, lubow albo daryty kus tepla. Pamiętajmy o obnymaniu nelem 24 czerwcia dneska, ale tak sztodenni po prostu. A teper to pamiętajmy o muzycznej pererwi. Posłuchamy dasz to po rumuńsk Madalina Pawal i śpiwanka Jeszy Soare peret nam, a pak puszczu wam mikromusik po polsku ze śpiwanką Kamień na kamieniu.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to je powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Skinczyła się muzyczna pererwa. Wertam do was, dorochy słuchaczy, Tyrwat, program Tryświty. Besiduje wam Jakub Zygmunt Peret chwilkom. Słuchali z ansamblu Micro Music i śpiwanki po polsku Pidna Hołowką Kamień na Kamieniu. Rańsze to była Madalina Pawal z Rumunii i śpiwanka Pidna Hołowką i Jeśli Soir. No i teper dobi znate na to przyszł moment w Trzech Świtach na to, żeby zrobić małą lekcję pro następną dalszą derżawu zo świta. No bo w zahali od wereśnia minułego roku, znaczy od początku szkilnego roku 2025-2026, besiduju w każdą seredu i piatnieciu właśnie pro pewną jedną konkretną derżawu zo świta sobie wybieram spośród wszystkich derżaw, jakie są na wszystkich kontynentach i nic się nie powtarzać. No jest to dość taka no dołucha seria, bo jeszcze nie rachował ją dokładnie, ale nie jestem chyba w połowie jeszcze wszystkich derżaw za tym, to jeszcze będę dost prodążaty się. No, rańsze przed tą serią, to przypomnę, że besiduwał jem wam pro Sandeczynu, rańsze besiduwał jem wam pro dajak naukowy odkrycia, dośliczenia, związany z archeologią, paleontologią, geologią i tak dalsze. No i to tak ciły czas w to tych trzech świtach właśnie kus edukuju, albo pit turystycznym wzgliadom, albo pit naukowym, albo pit tu takim geograficznym jak teper. No i chneska sobie ichamy do Luksemburga, do derżawy jaka nachodzi się w zachodniej Europie. Stolicą Luksemburga, uwaga, jest misto Luksemburg, ale nie znaczy to, że jest to derżawa misto derżawa. Po prostu, no tak przywykło, że dokładnie hołowne misto, najbliższe misto w tej derżawie nazywa się tak samo jak i derżawa. W Luksemburgu mają trzy urjadowe języki: francuski, niemiecki i luksemburski, jaki należy do germańskiej rodziny i jest podobny do niemieckiego i kus do niderlandzkiego. Oczywiście w Luksemburgu mają walutę euro, no i jest to derżawa, która nie ma wielkiej powierzchni, 2,5 tysiąca kwadratnych kilometrów i na tej powierzchni żyje wielu ludy, bo 630 tysięcy. No i 92% populacji derżawy żyje w miastach. Tak naprawdę len paroch osób, dosłownie paroch 10 tysięcy ludy żyje w sełach w Luksemburgu. Pełna nazwa tej derżawy to Wielkie Kniaziłstwo Luksemburga. No właśnie, bo to je kniaziłstwo i mają tam swojego kniazia. No je prezydenta w Luksemburgu, je właśnie kniaź. No ale przyjrzyjmy się tak na mapie, jak wygląda to ta derżawa. Niewielka, ale mają już tam dajak chorky i riczki. Najdłuższą riczką jest Surge o dołhosty 133 km na terytorii Luksemburga, bo ciła dołhistoj riczki to 183 km. Najwyższym werchą jest chora Knajf, która ma wysotu 560 metrów nad morą. Nie jakich depresji w Luksemburgu, jak idę pro geografię, bo najniżej nachodziaczym się miściom w derżawie jest Rika Mozela. Tam w najbardziej takim niskim miejscu to nachodzi się ona na jojkory, to dokładnie na wysoty 133 metry nad morą. Trzeba dopowiedzieć, że Luksemburg jest dost zalesioną derżawą. 33% powierzchni derżawy to są lisy. I co ciekawe, jest to bilszy procent jak w Polsce. Aby sidujemy pro niewielką derżawę, w której hustota zaselenia jest wielka, a powierzchnia mała, no ale to te procenty bardzo imponujące.
Aż to tam, jakie idło jest popularne, tradycyjne w Luksemburgu, jeszcze prototo choczupowiste, bone ślub, tak to się nazywa. Jest to taka zupa z szparagowej fasolki, z kamperamy, z boczką i cebulą. Taka właśnie tołsta, żyrna zupa z kamperamy, z miastem, z cebulą, z fasolką. To jest takie nacjonalne, narodne idło w Luksemburgu. Zatem, no, nie jest to dla wszystkich może zdrowe, no, ale dla wszystkich w Luksemburgu jest to tradycyjne. No, a teper posłuchamy kus muzykę, pak budu jeszcze prodełżaty paroch informacji pro Luksemburg dla was mam prerychtowanych. Poklasz to, perednamy budę muzyka z południowej Ameryki, Pasquala i Labaka i Fauna z Chile. Posłuchamy południowoamerykańską kumbiu i śpiwankę dokładnie Por que se fue la paloma. A pak puszczu wam tak dasz to spokino, ho, stare dobre małżeństwo. I tak już pić Wieczór to posłuchamy spokojnej ich ballady Istota przeznaczenia.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To było stare, dobre małżeństwo i śpiwanka Pidna Hołowką, Istota Przeznaczenia. Taką spokojną balladą z Kinczylism, muzyczną Pererwu. Peret z tą śpiwanką to słuchalism prymnu południowoamerykańsku kumbium. To była Pascuala y la Vaca y Fauna, jaka pochodzi z Chile, i słuchalism śpiwanki Porque se fue la paloma. No i wertamy do Luksemburga. Do Luksemburga, kotry jest dawniejszą, może nie kolonią, ale dawniejszą terytorium Holandii. Niezależnie od Holandii, to ta dżawa zyskała 23 listopada 1890 roku. No i posmotrzymy jeszcze na tak procentowe dane, bo wielu ludzi żyje w Luksemburgu, jak na tak małą powierzchnię. Przypomnę, 600 tysięcy ludzi na powierzchni 2,5 tysiąca kwadratnych kilometrów, i bardzo wielu posered populacji dżawy to są imigranty. 40% populacji to są osoby z imigranckim pochodzeniem, a

RTL, że było w Polszczytisz nadawane i jest to Radio Telewizja Luksemburg. Tak właśnie to skoroczynia to znaczy. I RTL to najbliższa w Europie telewizyjno-radiowa firma. W Luksemburgu nie brakuje groszy i za to też to ta dżawa stała się pierwszą dżawą w oświeci, która weła darmowy publiczny transport, a takie sztosy podjęło się 1 marca 2020 roku. No, zatem koli byście tam podróżowali, a warto, bo w Luksemburgu zabytki nie brakuje i jest to bardzo taka ciekawa, kolorowa dżawa, no to śmiło możecie korzystać z publicznego transportu, bo je chocki darmo. No i też przyrychtujcie ku 100 euro, bo tunią dżawą Luksemburg nie je. I to wszystko, co chciałem pro Luksemburg dneska wam powisty, a teper to choczu powisty pro śpiwanku jako puszczu, a puszczu wam tumbę, ensemble produkujący muzyków a rumuńskim języku, posłuchamy śpiwanki dokładniej Ti un Lai Dor.

skończyła się muzyczna przerwa, a słuchaliśmy muzyki po rumuńsk. Jest to inny język jak rumuński, ale podobny. Po rumuńsku besidują etniczne mniejszości żyjące w Albanii, Grecji, północni Makedonii. Słuchaliśmy ansamblu Tumbe i to była śpiewanka Ti un Lajdor. Drodzy słuchacze, ja muszę przypomnieć wam, że 24 czerwca to mysiach dneska stryczamy peret poślidni raz peret wakacjami, bo no jeszcze mamy tak naprawdę peret sobą odtynok jeden razem w piatniciu 26 czerwca o dwa dny. No ale tak, to jeszcze Severianom zaran budę tematy tryświty i w budu, czyli witorok 30 czerwca i jeszcze raz denkom trochanowskim drwaca 29 czerwca w ponedilok stryczate się. No i to tylko pak budę tematy dwa miesiące wakacji, ale spokojni, bo w sierpniu budę lito z LMFM, znaczy to budę taka audycja raz w den, kotru budu dwesty wszystkie redaktory, które no, besidują wam w priamem efiri, znaczy ekipa Trioch Świtił, jak i Tisz Petro Medwić i Natalia Małecka-Nowak. A teper posłuchamy jeszcze kus muzyki, na kińczym odtynka nachneska, perednamy po białoruskie Lawon Wolski i śpiwanka Majo Kahanie.

0: Wertam do was, dorochy słuchaczy, po muzycznej perwi słuchalsmy, no już po ślidniu śpiwanku w naszym odtynku, to był Lawon Wolski z Białorusy, taki możemy powisty awangardowy i pizzemlany artysta z tej dyrżawy, który produkował kolesy muzyku po białoruski i właśnie to był premier Jocho Tworczosty. Słuchaliśmy Majo Kahanie po w to tym krasnym białoruskim języku. I ja wam chineska dziękuję bars za przysutnist, za uwagę, dziękuję, że jesteś z nami, że nas słuchate i że włuczate LMFM. Mam nadzieję, że jesteśmy dla was ciły czas da jaką inspiracją do tego, żeby besidowaty po łemkiwsku, żeby praktykowaty tot język, żeby prodążaty kulturu i żeby też rozwywaty swój językowy, kulturowy, geograficzny i wszystkie inne horyzonty. Zatem ja już praszczam się, żelam wam przyjemnej reszty wieczora, czujemy się odwadny w piatnyciu, a do tej pory no to majte się dobri, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LMFM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 53. Piatnicia 29 listopada, novembra 1946 roku. A Kwoczka w Seymour, Connecticut, dostał świeże pismo z sała Bortnoho, Gorlecki Powit. Pismo przyszło w Ameryku duże skoro, było w dorozilem 12 dni. Nie podajemy imienia autora pisma, żeby nie wystawlać niewinnego człowieka na nieprzyjemności ze strony tych lisowych band, które jak widno kontrolują mnoho seł na Lemkowszczyni. Bortny, 5 listopada, novembra 1946 roku. Donoszę wam, że ja od was otrzymał list, a za listą tak samo i pakunok, w którym był zimowy kołd, koszela, dwie dresy, trzy swerbliki, trzy dołota, niż, maszynka do holinia i tak dalej. Wsio przyszło w porządku, nie brakuje niczego. A teper się dowidujete, że to nowego w Bortnom. To z jednej strony do Rosji już nie wyhaniają, ale z drugiej strony przychodzą z lisa ukraińskie partyzany i zabierają ludziom koni, młode swini, byki, barany, wojskowe łachy, wsio zabierają w lis. A jest ich wielka siła, mają tu bohato konej i sąd silno uzbrojeny, tak że wojsko polskie im nie może dać rady. Na Grybiuskiej Hori wojsko ich naszło w lisi, to się były 3 godziny. Bohato wojska poranyli i ubyli. Wojsko tak samo im odbyło 40 konej i miasto im zabrało z boczkami tam, gdzie mal zachowane. Do Bortnoho przyszły wodne, dniom, i zohnali chłopców z ciłego seła i robili hromadło, że one są naprotył sowitiu i naprotył komuny, i że nie chcą zrobić wojnu, a za nima, że obstanie Ameryka i inne kraje, które tak samo są naprotył sowietiu. A w tej partii są Niemcy, Ukraińcy, Polacy i tak samo sowieckie bliżęci. Powiadają, że w skorym czasie będzie wojna naprotył Sowieckiego Sojuza i że tam zrobią inny porządek. Od tych ludzi, co pojechali do Rosji, nikt nie poucza jakie pisma. Ja od mamy tak samo nie mam już 3 miesiaci. A teraz wam opiszę za Prokopa Tuza. Prokop Tuz wyjechał z Ameryki do kraju i postawił hę taką herzu, jak w Ameryce, o 3 roky, a potem lyszył i pojechał do Rosji, że tam lipsze. Ale nie polubiło się jemu i stoi dobroty wciuk nazad. No syn jego za żeną ostał się na zapadniej Ukrainie, a jego żena ostała się w kołchodzi na wschodniej Ukrainie. Taklem sam Prokop Tuz wernął się i teper robić zasługu w Bortnom u Konrada Dziamby, bo w jego chyży jest teper szkoła. I tak powiedać, że mu dobry i że chciałby się wydić ze wsimi Amerykanami. A na Rosyju zły. I powiedać, że go obmanuli. I powiedać, że Rosja jest taka, że jej nikt nie zbada, jak one znają ocyganyty naród. Kwoczka prysał w redakcji drugie pismo z Bortnoho, jakie pouczył od Maryi Glus. W piśmie od Maryi Glus pisze się tak. My byli wszystkie w Rosji, ale ja tam długo nie był, ale jeden miesiąc. I zmy chodyli do roboty od 8 rano do 11 wieczór za 20 de kazerna. To tak bardzo ludzie płakali. I duże pohupiło i pomerło z głodu. A my, jak zmy wybyli miesiąc i jak zmy widzieli, że nie wytrzymamy z głodu, to mama i nianio pomerli tam. A my przyszli nazad. Ale my wszystko tam leżyli, korołu i gratia, co zmy zabrali z domu. Lemłachy zmy zabrali i wtekli. A korołu zmy nie prodali, bo zmy dumali, że nas wernu do Dhranyci, to choć z koroła pute. Ale zmy przeszli, że tam nikt nic nie chwarył. Lem zmy łachy nesli, to nam wszystko zakrali. Przyszli zmy domiu, hoły i bosy, ale i tak, dziękuję Bohu, choć zmy w hołych ścinach i bez koroły, no i tak lipsze jak tam. Ja teper w Polanii mam 3 dziłki. Jedna była w Niemcia, a dwie ze mną w Rosji. Najstarsza i najmłodsza były ze mną, a serduszcza w Niemcia. To i ona teper przyszła. Piszesz, co mam chłopa, to chłop mi chmer już bude das 20 rokiu i oddała jem się drugi raz. To i drugi chmer już das 12 rokiu. Tak lem żyju z tymi dziuczatyskami. Do teper jem sobie jeszcze radyła, bo choć korołu jem mała. A teper już syn jak nie poradził, bo za korołu trzeba daty 50 tysiąc złotych, a ja nie mam ani 50 groszy. Ja przyszła z dietmy do hołych ścin, nie było ani wygladiu, ani peca, bo wszystko porozwaluane. Dalej zmy wyglady i pecy, kupiłam sobie 3 horci i 2 myski i to mam. zerna z mesy zabrali i komperi, to kus mamy. Piszesz, droga sestro, kto w waszej chyży jest, to na jenykoho i wychlady pozabywany. Grunt trymała ja, ale jem odstupyła, bo bars podatkę wielkie trzeba było płatyty. 18 tysiąc za grunt, a ja nie mała, to mu odstupyła. Wychlady jem pozabywała i tak jest. Za sestrą różą zmy byli razem w Rosji, to róża wse płakała. Dziłku młodszu tam oddała, a starszu nit i tak jem ich leszyła tam. Teper nikt to nie pisze nicz, ani brat żaden, ani sestra. Jewa Czuchta, rodom z Seła Wołowec, pisze z Żdyny do sestry Pajzy Wołk w Cleveland, Ohio. Donoszę wam, że moja rodyna wyszła ciła do Rosji ze wszystkich seł na okolici, lem ja sama ostała się i stoi ciłej rodyny. Chodyłam po wojówce obsmutrywaty swoją wietrzyzną, jak to wyhladat seło bez ludy. To bardzo nehardy wyhladat. Straszno pusto, chyży pozarastali rozmaitą trawą, no i gospod Boh zawaruje od takiej roboty świtowej. W nas teper jest już po żnywach i dost teper polywat. Zemli czerez wojnu wypłanili i zerno nim ci wybrali i chudobu i tak dalej. Wszystko wyczerpali z naszego kraju, wszystkie produkty, łachy, czerewiki, a żilen brali to, co na połotno. Bliskocił Europu za wszystkiego odbierali i nie mogli się nim ci na isty czużego dobra. Dalsze prostytetu i drugą rodynu, żeby się poskładali i posłali jej dajaki pakunok, bo druhe ludy dostają mnoho. Sąd takie ludy, że to i po 10 pakunków dostali z Ameryki. Jurko Chomiak dostał pismo od brata Mikołaja, który opisuje preselenie naszego naroda i sternałki i susitnich seł. Grymalą. Semej, żołtnia oktobra 1946 roka. Sława Jezusu Chrystu, kochany brate. Pozdrawiaju tebe i twoju żynku i dity duże kraśni i serdeczni. Takoż tia pozdrawiat moja żena i dity. Pyszu ty, brate, że my wyjechali z Ternałki het. Ciła Ternałka wyjechała. Załadowali nas do wagoniów w Zarszyni i nas wywezli na schit, aż za Tarnopol, do Grymołowa. To zme heł. Chudobu tyż mamy heł, boż to zme mali, to zme przywezli. Pokynuli zme swoje rodynne miejsce. Wychnali nas na same świato Wielkden, mali zme świata w wagoni i w dorozi. Chyżu jem distał i pole harde, ale to, brate, czużyna, nie nasze. Nie dumaj, brate, że to tylko Ternałka tak wychnana, bo wsi seła wychnali, Puławy, Zawoj, Wisłoczok i druhy. Wsi musieli wyjechaty. Rozpuka była, ludzie płakali za swoim majetkom. Bo Ternałka spalena tak, że tylko cerką stoi di klebanyja, a bilsze nie ma nicz. USSR, Tarnopolska Oblast, Seło Mazuriuka, Chomiak, Mikołaj. Pismo Stefana Kicharta, rodom z Peregrymki, który nachodzi się teper w stalinowskiej oblasty. On pisze swojej sestry w Ameryce tak. Ja robotaju na pasiki w kołchozi i maju 70 uliu i ilko robit sadowodom. Nasta z Anną roblat w ohorodi, koło pomidorów, ohórką, kapusty i tak dalej. To robić się za trudodny. Może to być tam i zwisno, jak to idą kołchozy, bo opisaty wse to wzięłoby duże dołucho. Żyjemy choroszo. My wże przywykli do tego czasu, bo już minął hot 10 czerwca, jak my siódy przyjechali. Piszesz, żeby sprysłała pakunok, to nie posyłaj, poka ja nie dowiedzaj się, czy puścić i czy dojdę. Ja tobie napiszę. Nikt z naszej rodziny nie pochyb. Batko pomerli w 1942 hodu w zimie. Ja był duże ciężko raneny i darze nie dumał, że był duże te w świti. No sej czas, ja zdorowej. Kolesowity nastupali na Niemcio 16 sicznia 1945 hoda upała kula na mądrego zachorodu. Ja tam stojał, to ranyło mene i dwóch ruskich soldatiów. Odłamok z granaty probił meni prawe ramię. No w krośni, w szpitali, meni wyniali. Ja mał tam dwie operacje. Nikoli ja nie dumał chodyty po zeleni trawi, no sej czas ja zdorowy i możu rukom robyty. Za Polszczu ja nie dumaju, ja szczęśliwy, że to siuda przyjechał. Szkoda, że to siuda ja nie przyjechał 20 lat temu nazad. Zemla tu chorosza, pełnorodna, taka, że to nie trzeba hnoity, można żyty. Chlip ist się tylko pszeniczny, nie tak jak w Polszczy, gdy był żytni albo jaczminny. Gdy ja żyju, to siód najbolsze pszeniciu. No Niemiec zniszczył straszne zawody, fabryki i seła. Seła tak poneszczeny, że to ani nie można poznaty, co tam seło było. No czuża praca nie wyszła jemu na dobro, bo on sam propał. W Polszczy w jaśli Niemiec czerz miesiac palił i mnuał. Nie ostał się w jaśli ani jeden dom, tylko kupy ruiny. A naród wyhnał z miasta, aż straszno pysłace, co on robił. My błahodarny. Naród tu dobry, my no tu duże lublat i uważajut. Był ja w Stalino i choworył z najbolszym naczelnikom choroda. To ty ludy, kotry chociat idy nazad do Polszczy, to nie roby, kotry chotiliby żyty, a nic nie robyty. A za paru lit wsi rany nanesene Niemczom zachojać się i my i weź naród budeme żyty szczęśliwo i bohodatno. Sestra Maryja żyje od mene około 150 km. Ja żyję od stacji żeliznej drogi 2 km, a Maryna od stacji 7 km. Można i chaty pojazdom, kole chocze. Adresy nie podane prawilno, nazwania rajonu perekruczeny, bo takich rajonów, jakie podane w prawdzie, nit w tej oblasty. No staje się aż to sam Kichard Sztefan nachodycia w Awdyjewskim rajonie, a Maryja wychowanec w Ambrozyjskim. Maryja Popka w Herkimer, New York, dostała pismo od sestry Juchaskę Maciejewskoj, pereseldewszoj się z rodyną i z izb w Tarnopolsku oblast. Pide datom 17 marcia 1946 pisze tak. Teper dowidaliśmy się, że listy z Ameryki przychodzą ludziom heł, to i my zadumali do was listy napisaty. Donosimy wam, żeśmy piszli ze swojego rodnego seła na pereselenie i teper zmy w Tarnopolskiej oblasty na Ukrainii. Wyszliśmy z domu w 1945 roku w miesiącu lipniu. Tak samo nasza sestra Oryna wyszła z murą z Litmy, to mieszka w trzeciej chacie od nas, a brat Petro ze swoją familią i sestra Marta jeszcze zostali doma. Jakśmy wyjeżdżali, to nam kazali wszystko brate, co mamy, tośmy wzięli sobie korołu, bośmy już lem jedną mali, i gratia, co najpotrzebniejsze. A pole teraz nam nadzielili w marcu, tośmy dostali 5 hektarów. I wece by nam nadzielili, ale zmy wece nie chotili, bo na razie to nie zasijemy, bo nie mamy czym. Mamy jedną korołu i starego koniska, co zmy heł kupili. A teper donosimy wam, że nas jest heł 30 familii w jedną seli. Biliczniane i izbiane i majże wsi w jednej ulici. A z bratom Fecią zmy o meczu, tak jak zmy byli w izbach. Szwagier Andrzej Brejan w trzeciej chacie od nas, a Wanio Płaskoń, Andryju, też niedaleko od nas. Majże wsi susidujemy, które zmy razem wyszli. I Michał Cugler, niedaleko od nas, na drugą seli, w Irchiuciach, gdzie był nasz Petro. Ale Petro powernął się do miu w 1943 roku i jeszcze jest doma. No, spodziewamy się, że pewno też wyjdę i przyjdę ku nam. Ku nam teper przyszli chłopci z izb, co byli przy wojsku. Przyszło sześcioch. To nam opowili, jak jest w izbach. Nasz adres, oblast Tarnopolska, rajon Kopeczynci, poczta Chorostkił, seło Kluwinci, Maciejowski i Teodozyj. Pod adresą sestry ostało się trochę swobodnego miścia na papiery, to pisała dalsze. Brunariany też wyjechali. Bratowa Pelagia wyjechali z nimi i do nas pisali, to one piszli dalej i sąd w Stalinowskiej oblasty, ale piszut, że rady by guna pryty. A jeszcze donosimy wam, że chyżusmy dostali dost dobrą. W mieszkaniu Trystancyi. Chata murowana ze surowej cechły, kryta blachą, przy niej jest szpichlir i wozownia i dwie stajni i chlił pod drugą werchą. Kryto dachiłką, a stodoła na zerno kryta sołomą. Stodoła już płanna z gliny i stajny z gliny, ale jeszcze dost dobry. To pismo było pisane 17 marca, no poczta w Lwowie propustyła jego aż 24 wersnia. To znaczy, że na poczcie w Lwowie drżali jego 6 miesięcy. Od naszych pereselenci ulemków w Sowieckim Sojuzie przychodzą różne pisma. Odny, duże dobry pyszut, jak na premier Sztefan Kichard z Peregrymki, którego pismo prywedene powyższe, no druhy płaczut na swoją bidu. Niże podajemy urywki z pisma, jakie pisze Jełka Stach i jej doczka Anna, rodom i z Radocyny, Gorlickiego powita, do brata Symona Kuryłko w New Yorku. 1 wersnia, septembra 1946. Ja, twoja sestra Jełka, na sam peret tebe, drogi brate, serdeczno pozdrowlaju za swoją ciłą familią. Ja dostała tu list, co ty peredał do Amontyja. Ja się za tebe bardzo dowidowała. Kto pisał do Ameryki, to ja się za tebe dowidowała i dał Bóg, co jem się dowidała. To ja się bardzo potieszyła. Nasz brat Iwan umer. Lem ja nie znam de, bo on odtal piszał, że pide nazad do Radocyny. To nie znam. bo powidają, że umarł w drodze, a pajza jego dziłka i bratowa Nastasu do doma. No nie znamy, gdzie jest druga dziłka z oziacią, bo one wszystkie piszle razem odtal. My nie mamy niejakiej widomosti od nich, lem nam czuży ludzie pisali, że brat umarł. On chełbar spłakał, jak sme przyszli. I ja płaczu, że tak na stare roky ja piszła za swojego peca biduaty, że trzeba za kuską chliba chodyty. My byli dalsze gdy Amontej, a teprzme przyszli tu bliżej k Tarnopolu. To my prodali wszystko, co sme mali i z tego płali. A teper ja, Anna Stach, jełczyna diłka, pozdrowlaju was ze swoim mużom i ze swoimi dietmy, bo mają dwoje i donoszą wam ujku, że moi mama bars się wstarili. Żeby doma byli, to by jeszcze daku spożyli, a tak to lem za jedno płaczut, że się tak na starist doczekali. Mama bars boha prosiat, żeby lem hełne chmerli, żeby choć chmerty piszli do swojego kraju. Tarnopolska oblast, Wielki Birk rajon, Wawory poczta, z komorochy seło, Stach Anna.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

za wszystkie wiele. Znaczy wszystko, a to nie możemy zdzielać. Pozeram się na sledinach. Wiem, że będziemy si musieć asi wybrać. Co mówią nam nasze dzieci? Nie urobmy chyby, takie jak predtým. Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako im vravia, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som básne vždy, keď mi to bolo vlastne. Dnes sa mi zdá nejasné, na čo sú nám ľuďom básne.

Tutaj koniec naszego odnośnego Korza. Rzeczą wszystkim szumnej dędzy stante wierne. Radio Loma FM się w Korzy czujemy z oswieżonymi informacjami. Zosvita, Veľkoj politik znova zautra. Prošte se s vami, Petro Medviď.

Mam kiepskie światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał je im ogen życia goryjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Wuszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy lamgiuszkę śpiewał. Nad stepą wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Kadmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Dobry wieczór, witam na ponedilkowym słuchowysku. Chneska szesta czast, noweli Petra Polańskoho, z drugiej czasty tych właśnie nowel i nowela Pidnałowkom Nepokoreny. Zapraszam bardzo serdecznie. I jeszcze takim pitparipkom na wszystkich hulatykach, wo wszystkich zawadyjackich sprawach pierwszym był Dańko. W dziwoczych oczach nie było szuchaja nadneho, a tym się wybywał, że neobyczni władził nad żęskyma poczuciami. Mał jak su, zahoplujuczu sył w sobie, pred którą żadna żena ostojaty się nie była hodna. Poidale syła tota była w jego oczach. Ta, poprawdi, była ona w jego krasi, po wediniu. Cy zatynał toporom, cy szmygał kosą po uchach, cy tane czynyciu wziął, za jedno podobało się mu dziwocze serce. I ne dywo, że wszytky ony dziwocze sercia dumale lem onym. Choć iszczy pidrostką był, ta w sobie uczciwy kawalir. Win krał perszy pociłunky huculankam, win iszał w tanec z perszą diłką, win najcilniejsze zo wszytkich metał topircią, najlipsze zo wszytkich cilu z oróżia. Szto dijał swoim czarom osobliwi na żeny, ja sam o tym poczasty perekonał. To było pred 10 rokamy. W nas był chramowy praznik, kiermesz. Zo sąsiedniego seła zaichał do nas zo żeną posesor Czech. Piszli gu kramam. Tam młoda Czeszka, wzrywszy nad przyrodnoju krasu i stać krecula, distała jak soj triasa wyci. Aż i kiedy wernuła się na klebaniju, tremtinia ne ustało. Horiaczkowy son jej tyrwał do rana, po tym ona już mnie zajżdżała do naszego seła. I w seli samym muszczyny wydili kreculowu syłu i wo swojej horiaczej korwy ony jali protynemu sztosy knowaty. Adże żeny riszyły w dumkach, ony bojali się i ty na tanci, hndesia jawlał krecul. Starszy chłopy zaczane kowaty hołowamy i stichaty bajusamy, a zas w towarzyszu krecula narodyła się zawyst, a z niej i nienawyst do neho kotra rosła i rosła. Za jakiś czas paripcy zaczęli ho omyniaty, trymali się od neho daleko, nie przypuszczali ho do swojego towarzystwa, a starszy chłopy za jedno na zriaczo smotryli na neho. To wywęło krecula w szalenu złist. Win barże iszczy rozkochuwał dziwoczy sercia, iszczy strastniejsze iszeł do tańcia, a przy tym coraz barże projawlał swoju spersnist i sył. Taki oborot sprawy dowił joho towarzyszył do szalinstwa. Oni w nocy zobrali się z oróżią i podali gu joho chyży, żeby zrobyty z nim konec. Ta one strityły ho iszczy bliższe w seli, tołdy jak sam raz ciłował win usta perszoj krasy w seli. Zablysły to pirci. Ta dla krecula to raj, win wysmoknął za czeresa swój kowany i znameniti się odbywał. Jednomu lehiniowy krwawyło lice, drugi nie władał ruką, a trzeci leżał już na zemli z rozrubaną głową. I byłby już odbył napastnykił, koli jednomu z nich małomu prysadystomu powęło się ciapnuty ho tak, że chpał na zemlu. Towarzysze zochnuli się nad nim. Neżywy! I powertali się do mił.
Wist dudnyła poseli, że krecula już neje, że zasłużeno pochyb pit to pirciamy. Tane pochyb win. Oczutył się, pryszął gu sobie i lyszył seło. Piszął do świta. Dołhony było dańka, już i zabyły o nim selane. Minuło 9 rokiu. Welo zminyło się w seli. Z lehiniu porobyły się to gazdowe, to płutare. Aż tu raz, juhase, szto i szczerowesny kamy krecula były, zletili z połonyn do seła z nesztodenną wistiu. Dańko krecul na połoninach! Krecul żyje! Wist gromom razyła seło. Ludmy owładnął jakysej strach. Stary hucuły pochylali hołowy, zdwychali ramenami. Żeny szeptali molitwy, ale hini, poschodywszy się, mołczali. Wszytkie rady były wydity krecula, ta nikto nie ośmilił się odwydityho. A sam krecul nie jawlał się do seła. Lem juhase rozpowiadali, że win już nie tot dawnej. Lice barże opalene, wołos ne huculski, bo pitjaty, ta za to paszczek ne holeny. Gwariat broda dołcha mu wyrosła i choć harda w sobie, ta ne huculska. Czeres mu ostał tot sam, lem huńku zastupyła dołcha opącza rumuńskiego kroju. I szły dny, a krecula nychto z osela ne wyduwał. Żoł win w swojej chyży jak pustelnik. Aż na kiermesz jawił się w cerkwy, molił się jak inczy hucuły, był pokłony jak inczy, wszystko jak dawny i dańko. Lem po cerkwy win już ne tot krecul. Już ne idę na tanci, ne powodyt oczamy za diłkami, ne chladat ich ust. Ostała w nim jednako dawna postawa, krasa i ochojszczy pobilszała, prybrawszy pełny i murzeski rozkwyt. Ta zas schodyli mi siaci, a win się nie jawlał, nie miszał się do selskiego życia, nie przystawał do paripki, nie brał się do besidy z ostaryma. Siedył hejby zajaty w swojej chyży. Zaczęły o nim one dołcha krużyty preryżne wisty. Wernuł się do seła jeden gazda, szto chodył za uciamy do smych radia i win preczuł daszto o kreculu. Gutomu pryczynyło się iszczy incze daszto i one dołcha ciłe seło znało, jak się mają sprawy z tym kreculą. Jedno, że było naczalne, win nepokoreny. Ta jak? Ne to to już to tołdy win to pirciamy, ne pochyb. Zdawało się, z groba stał, a to to, szto pod im siasnym wodyło. Dziękuję wam na hneska za uwahu. Dalszą historyju krecula budete moczy poczuty już zaran, wyniatkowo w miejsce sztonastci, budut aż dwa odtynki noweli nepokorenej. Zapraszam zaran na semu wieczór. Dziękuję. Besiduwała Monika Tylawska.

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

te prispił do boju za prawdu, za krywdy naroda. Brate, bratu, daj ruku, daj, że jest swoboda. Stanu wriady chory, lisy i potoki, dennic sonce chmar.

Ty góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ścierp na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wije, kany między turniami Kłazicka.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Witajcie, dorosłacze, dalsze mi horiaczo, choć jem w studiu, swoim takim studiu domaśnim, gdzie robię na student, to te programy pro was w Wrocławiu, no i dalsze jest horiaczo, jeszcze oczywiście kusi się widno zmerkać się, ale dny teper mamy bars to dołhy. No ale dobry, prodążamy to nasze wysyłania, ja bym wam chciał teper powisty o tych osobach, które dnes świadkują swoje imieniny, że to mają jak raz swój wyjątkowy dzień. No i zacznijmy od gregoriańskiego kalendaria, tak zwanego nowego stylu. Dneska świadkują dżęczyma Dorofeja, Febron, Febronia, Prospera, Maksym, Łucjacy, Wilhelm. Kole sobie posmatrymy do naszego ruskiego kalendaria. Tak dneska świadkują Andrzej, Anna, Arsenij, Wasjan, Jefrosyna, Iwan, Wanio, Onufry, Petro, Stefan, Jona, Cy, Feofil. Także to wszystkim do nas świadkującym solenizantkam ta solenizantam na mnohy i błahy lita krypkoho wam zdrowia.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie. A szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary tisia hańblat, posłomura

Tak, dorosłacze, witajcie po przerwie przed chwilką Dulerowy bratia i sławny Wasyl, śpiewanka, twórczość, jaka maje nas nadychaty, jaka maje nas powczuwaty, ale w takim, dumam, samo sobą sumaryczno pozytywnym wymiarze, żebyśmy prosto nie zabywali na swoje. Dneska mamy jedno netypowe świato, Den Marynarza, Den Marin. Pierwsze w historii tego roda świato było przypominane 25 czerwca 2011 roku. No i takim głównym przesłaniem Dnia Marin, Marynarza, po polsku byśmy rekli, je uznania neocinnego wniosku jak raz światowy handel i gospodarku kosztom osobistego życia i rodziny. No bo jak znamy, to ta profesja powiązana z tym, że często idą na paru miesięcy w morze, w ocean, a potem aż wracają po tym czasie, kiedy do portu zas szyfa zajdę. No dobrze, to po prawdzie tylko dnes більше tych netypowych dni nie mamy, ale ja was proszę na teper chwilku muzycznej przerwy.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Dorosła czewer tam guwam, dozwolte, że sobie powiemy, że zaran mamy dołhi z dnia 16 hodyn i 45 minut, schiconcie hodyni czetwerti 16, zachid o 21.01. Znaczy to, że to te dny, to jak raz teper mamy w czerwcu, początkom lipca, tako jeszcze czerwc, ciu i lipec, to będą najdłuższe dny w naszym roci, choć już to peresylinia, takoj paru dni tomu było i to najdłuższy den w roci uzme. Najdłuższy den w roci, najkrótszy niż uzme striczali. No ale i tak się cieszymy z tego, że teraz to fajniejsze jeszcze mamy, jeszcze przed nami wakacje, które tako już o chwilku się zaczynają.

0: Wertam głową do słuchacze, zachodźcie na portal, zachodźcie do nas, czytajcie to, co przynosimy. No a dnes, jak raz takoj, no, pitora, dwie godziny temu zaczął się 29. Międzynarodowy Folklorny Festiwal Świt pod Keczerom. To podija, jaka dnes zaczęła się już w Lignicy koncertem na Lignickim Rynku. No i festiwal Świt pod Keczerom powandruje przez takie dwa tygodnie po różnych miejscowościach, różnych sełach Niżniego Śleska. 27 o 2 dni w sobotę możecie zajść do Zamenic o godzinie 18 przy tamtejszej grekokatolickiej cerkwi świętego Joana Krestitela. Odbude się galowy koncert, no i to bude powiązane też z tak zwanym Lemkiewskim kiermeszem w Zameniciach. A dnes też w Derżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie zaczęła się, prochodziła, ona się już taką dumą skończyła. Debata, jedna z poślednich podii w ramkach wystawy Formy Przesutności Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniu pod kuratorskim wedieniem doktora Michała Szymko. No i w tej, że czas tym brała uczast medżeńczyma redaktorka naszego radyja, wedúca Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak, ale też i dalsze diacze Lemkiuskie, z Lemkiuskiego kruhu Oksana Hraban-Lichtańska, Juri Staryński, wedúcej Stowarzyszenia Lemkiuskie Ansam Piśni Tańcia Keczera, cy profesor Lidyja Stefanowska, także to ta debata dnes prochodziła jak raz w Derżawnym Etnograficznym Muzeju, no i była ona nagrywana, także to nadziejemy się, że na odołcha i w Radiu Lem FM hodny budeme sobie odsłuchaty to, jak ona prochodziła. A tak jeszcze od sebe dodam, kiedybyście pozerali na site Stowarzyszenia Lemkiów, tak dnes moglibyście się doznaty, że na to tu debatu pojechali, choć nie byli oficjalnie proszeni, raczej prywatni wedúcej Stowarzyszenia Lemkiu Andrzej Kopcza i член głównego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Bohdan Kopcza. Tiż Stowarzyszenia Lemkiu informuje o tym, że jak raz členy Stowarzyszenia Lemkiu są prysutni w tot ważny tiż den w muzeju w Warszawie, kole to ta wystawa, jedna z najważniejszych za ostatni rok, poświęcona sztuce Lemkiu Karpackich Rusyniu pomaleńkę sia. Kinczyt.
1: No szłe, brat. Szłe, brat. Zdrawić cię, Hektor, hej.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam, wiśtuję wam dobranicz, ale to nie tak na wselem, na takoj dwa dny, bo w sobotu odomasz budę. Przywitam się z wami przy tej sobotniej audycji. No a na dnes to wszystko. Majte się szumni, majte się dobri. Dobranicz jeszcze raz. No i żeby kus chłodniejsze było, bo jest prosto za horiaczo.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rady, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marko.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj, dziecię, ty dziecię, oj, dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Humanitas. Beskidy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boli mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.